0: choćby był niewinny, dowiodą, że jestem przewrotny.
1: I am perfect. I regard not myself. I despise my life.
2: Tamani, lo etanoshi, emas hayan.
0: Wszystko to jedno, dlatego że kłam. On i niewinnego, i nieprawego składa.
1: It is all one. Therefore I say, he destroys the perfect.
0: Antlitz ihrer Richter.